na chwilę zastaw se. Czekaj nas na placu, przypraw se. Klapka, kamera, akcje. Muszę to tuć, już to jeden. Ty nie chcesz wydać se. Żadnych stories, ani reakcji.